Radio Bene wo krom kasafidia e kasa wadwuma ne yi wadwum enyumpa kasapa ne kasa kire tena kunnem enantiwa asumdiamu 100.3 FM.